doprowadzić do długotrwałych skutków ekologicznych. FIFA rozważa rozszerzenie Mistrzostw Świata w piłce nożnej do 64 drużyn, CEO potwierdził prezes Gianni Infantino. Obecne mistrzostwa, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, już zostały powiększone do 48 zespołów. Infantino zaznaczył, że każdy kraj powinien mieć szansę na udział w mundialu, a jego nowa formuła ma na celu zwiększenie motywacji dla mniejszych reprezentacji. Pomysł ten, zaproponowany przez urugwajskiego działacza piłkarskiego, budzi kontrowersje, a niektórzy liderzy piłkarscy, w tym szef Unii Europejskich Związków Piłkarskich, wyrażają obawy o negatywny wpływ na jakość rozgrywek. Dalsze rozmowy na temat formatu odbędą się po zakończeniu tegorocznego turnieju. Na wyspie Korczula trwa akcja gaśnicza w związku z pożarem, który objął około 550 hektarów traw i lasu sosnowego w okolicach miejscowości Blato i Smokwica. W działania zaangażowanych jest 200 strażaków oraz dodatkowe siły z kontynentalnej części Chorwacji. W niedzielę rano wystąpiły opady deszczu, CEO poprawiło sytuację, jednak władze nadal zachowują ostrożność. Dwie osoby, w tym strażacy, odniosły lekkie obrażenia. Równocześnie strażacy walczyli z pożarami w innych częściach Chorwacji, gdzie ogień udało się szybko opanować. Wybory do Knesetu w Izraelu odbędą się 27 października 2026 roku, co jest najpóźniejszym terminem dozwolonym przez prawo. Obecna kadencja parlamentu ma trwać do końca, a wybory nie zostaną przyspieszone, mimo że projekt ustawy o samorozwiązaniu został zatwierdzony i trafił do komisji organizacyjnej Knesetu. Premier Benjamin Netanyahu, lider partii Likud, zapowiedział ponowną kandydaturę, mimo że sondaże wskazują na brak większości dla jego koalicji. W przypadku dotrwania obecnego składu Knesetu do wyborów, będzie to pierwszy taki przypadek od 40 lat. W Izraelu, gdzie przedterminowe wybory są częste, ostatnie miały miejsce w listopadzie 2022 roku. 67% Amerykanów bardziej obawia się braku pieniędzy na emeryturze niż śmierci, wynika z badania cytowanego przez dziennik Stany Zjednoczone Today. W innym sondażu 39% respondentów wskazało pogorszenie stanu zdrowia wymagające długoterminowej opieki jako swoją największą obawę. Na kolejnych miejscach znalazły się cięcia w systemie ubezpieczeń społecznych oraz wyczerpanie oszczędności przed końcem życia. Dziennik podkreśla, że czynniki ekonomiczne i społeczno-ekonomiczne mogą wpływać na rosnące zaniepokojenie Amerykanów w kwestiach finansowych związanych z emeryturą. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra od 8 rano do soboty do północy na drodze S1F w województwie śląskim między Żywcem a Zwardoniem w Ciśnieć kierowcy napotkają ograniczenia na 37 km. Również na 40 km występują prace drogowe. Od jutra od 10 do czwartku 31 grudnia do 1 w nocy w województwie dolnośląskim na rondzie DK35 w Kobierzycach trwają prace przy rozbudowie węzła z DK35A oraz łącznikiem S8. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Przełożenie ruchu dwukierunkowego następuje na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w nadchodzących dniach w Polsce nastąpi ocieplenie, a w niektórych regionach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury pojawią się na północnym zachodzie kraju, gdzie w czwartek prognozuje się maksymalnie 31 stopni. Jednakże mieszkańcy Polski muszą przygotować się także na burze, silny wiatr oraz opady gradu, szczególnie w południowo-wschodnich regionach, gdzie przewiduje się do 30 mm deszczu. W trakcie tygodnia porywy wiatru mogą osiągać nawet 80 km na godzinę. W sobotnim ataku bombowym na Sumy zginęło 5 osób, a 30 zostało rannych w wyniku spadku rosyjskich bomb kierowanych KAB. Jedna z bomb trafiła w przystanek autobusowy, a ataki miały miejsce w kontekście szerszych działań wojskowych Rosji, które w sumie zabiły 8 osób na Ukrainie. Kawiarnia Piccolino opublikowała nagranie z kamer monitoringu, na którym widać, jak klienci chronią się przed wybuchem. W nagraniu zarejestrowano również dźwięk eksplozji oraz reakcję przerażonych ludzi, w tym matki z dzieckiem. W wyniku tych wydarzeń władze ukraińskie potwierdziły, że w atakach rakietowych na inne miasta, takie jak Odessa i Zaporoże, również były ofiary. W niedzielę ogłoszono powstanie nowej partii politycznej pod nazwą Unia Centrum, której przewodniczącą została Paulina Hennig-Kloska. Aleksandra Leo, członek zarządu nowego ugrupowania, w programie Fakty po faktach na TVN24 zaznaczyła, że ponad 10% obywateli nie wie, na kogo głosować, co skłoniło ich do stworzenia nowej oferty politycznej. Celem Unii Centrum jest dotarcie do wyborców, którzy pozostają w domach lub są na emigracji politycznej. Leo podkreśliła, że nadchodzące wybory w 2027 roku będą kluczowe dla przyszłości Polski, ostrzegając przed rosnącą siłą populizmu. Ugrupowanie stawia na mocne centrum w ramach sił demokratycznych, aby skutecznie przeciwdziałać radykalizmowi. Podczas 35. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze ojciec Tadeusz Rydzyk stwierdził, że in vitro to zabijanie wielu dzieci, żeby jedno się urodziło, a osoby LGBT określił jako nienormalności. Dziennikarze w programie W Kuluarach w TVN24 skrytykowali te wypowiedzi, podkreślając, że są one krzywdzące i bolesne dla rodzin starających się o potomstwo. Radomir Witt zwrócił uwagę na szkodliwość takich słów, a Katarzyna Gozdawa-Litwińska przypomniała, że dzięki metodzie in vitro urodziło się 15 tysięcy dzieci. Patryk Michalski podkreślił, że wypowiedzi Rydzyka odczłowieczają osoby, które zmagają się z trudnościami w staraniu się o dzieci. Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ocenił w wywiadzie dla IL Messaggero, że Rosja nie ma możliwości wygrania wojny z Ukrainą, a Polska będzie gotowa na ewentualne konflikty. Minister przyznał, że istnieją obawy związane z groźbami rzecznika Kremla, jednak podkreślił, że Polska traktuje te zagrożenia poważnie, mając na uwadze długą historię agresji ze strony Rosji. Sikorski zaznaczył, że nie można wykluczyć, iż Rosja może podjąć prowokacyjne działania, ale Polska jest dobrze przygotowana na obronę. Dodał, że Polska nie jest sama, mając silnych sojuszników, w tym Włochy. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Senator Lindsey Graham zmarł w sobotę, a kilka godzin przed śmiercią rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że Graham był zmęczony po powrocie z Ukrainy, lecz ogólnie czuł się dobrze. W trakcie rozmowy omawiali ustawę Save America Act, a Trump zaznaczył, że mieli różnice zdań, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Graham był uważany za jednego z najbliższych sojuszników Trumpa. W sierpniu 2026 roku w Polsce będzie można obserwować kometę 10P Tempel 2, która zbliży się do Ziemi. Kometa o średnicy około 10 km będzie widoczna przez silną lornetkę lub teleskop, a najlepszy czas na jej obserwację przypada na 3 sierpnia, gdy znajdzie się najbliżej naszej planety. Dodatkowo 12 sierpnia w zachodniej Polsce odbędzie się częściowe zaćmienie Słońca, które będzie miało miejsce przed zachodem Słońca około godziny 20. Oba zjawiska astronomiczne stanowią wyjątkową okazję do obserwacji nieba. Lindsey Graham, amerykański senator, zmarł nagle w wieku 71 lat. Oficjalnie podano, że przyczyną śmierci była krótka i nagła choroba. Szef Federalnego Biura Śledczego, Kash Patel, zdementował spekulacje dotyczące możliwego udziału osób trzecich w zgonie. Lokalna policja prowadzi standardowe dochodzenie, a FBI oferuje wsparcie w razie potrzeby. Graham był znanym orędownikiem pomocy dla Ukrainy oraz bliskim sojusznikiem Donalda Trumpa. Ekstremalne temperatury we Francji spowodowały wyłączenie części reaktorów jądrowych przez francuski koncern energetyczny EDF. Wstrzymano reaktory w Golfech, Bugi i Hoss, a moc w 8 kolejnych została ograniczona z powodu zbyt wysokiej temperatury wody do chłodzenia. Czerwony alert dotyczący upałów obejmuje 26 milionów mieszkańców, a prognozy przewidują wysokie temperatury aż do połowy przyszłego tygodnia. Działania EDF mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu ekstremalnych warunków pogodowych. Chilijskie Stowarzyszenie Ośrodków Narciarskich, ACESKI, ogłosiło zamknięcie stoków w rejonie Santiago z powodu niedoboru śniegu, który wynika z zmian klimatycznych. W 2025 roku ośrodki narciarskie odwiedziło ponad 1 200 000 narciarzy, co przyniosło gospodarce zysk w wysokości 283 milionów dolarów. Władze Chile planują przekształcenie turystyki w całoroczną, koncentrując się na aktywnościach niezależnych od śniegu, takich jak wędrówki piesze, wellness i wydarzenia kulturalne. Minister do spraw turystyki Maria Paz Lagos podkreśla, że sezon narciarski generuje około 18 tysięcy miejsc pracy i dąży do dalszego wzrostu wkładu turystyki w rozwój regionów. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Korei Południowej wydano pierwszy w historii alarm przed ekstremalną falą upałów, obejmujący miasta Jongsan i Pohang. Alarm został uruchomiony w ramach nowego, trzypoziomowego systemu ostrzegania, który ma na celu lepszą ochronę społeczeństwa przed wysokimi temperaturami. W sobotę w Jongsan zarejestrowano maksymalną temperaturę wynoszącą 39,9 stopni Celsjusza, a w Pohang minus 37,2 stopnie Celsjusza. Mieszkańcom zalecono ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu, schronienie się w cieniu oraz dbanie o nawodnienie organizmu. Koreańska Agencja Meteorologiczna ostrzegła, że alarm oznacza realne zagrożenie dla zdrowia nawet dla zdrowych dorosłych. Rosja intensyfikuje ataki rakietowe na Kijów, co prowadzi do licznych ofiar wśród cywilów. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, apeluje o pomoc w postaci rakiet Patriot, aby wzmocnić obronę miasta. Sytuacja na froncie wschodnim ukazuje stagnację rosyjskich sił, co skłania do eskalacji działań. Eksperci wskazują na brak gotowości do kompromisu oraz obawy przed nadchodzącymi zimowymi atakami na infrastrukturę. Mimo trudnych warunków, ukraińska armia odnosi sukcesy w atakach na rosyjskie obiekty. W wyniku ataku rosyjskich bomb kierowanych na miasto Sumy zginęło 5 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, a 32 osoby zostały ranne. Atak miał miejsce w sobotę, gdy dwie bomby spadły na ruchliwą część miasta, a jedna trafiła w obiekt infrastrukturalny. Ukraińskie organy ścigania wszczęły śledztwo w sprawie zbrodni wojennych związanych z atakiem na ludność cywilną. Z informacji wynika, że rosyjskie naloty coraz częściej są wymierzone w infrastrukturę cywilną oraz obszary zamieszkane przez ludność. Armia rosyjska wykorzystuje kierowane bomby lotnicze, co utrudnia skuteczną ochronę cywilów przez ukraińskie systemy obrony powietrznej. Wybory do izraelskiego parlamentu odbędą się 27 października 2026 roku, co oznacza, że po raz pierwszy od 40 lat parlament może zostać wybrany zgodnie z ustawowym harmonogramem. Dotychczasowe wybory w Izraelu miały miejsce przed terminem, a ostatnie odbyły się w listopadzie 2022 roku. Premier Benjamin Netanyahu planuje udział w tych wyborach, jednak sondaże wskazują na brak większości dla jego koalicji. Opozycja również napotyka trudności w utworzeniu koalicji, co może prowadzić do politycznego impasu. W przypadku realizacji planu będzie to istotny krok w kierunku stabilizacji procesu wyborczego w Izraelu. Senator Lindsey Graham zmarł w wyniku zatrzymania akcji serca po nagłej i krótkiej chorobie. FBI udostępniło lokalnym władzom wszelkie niezbędne zasoby do zbadania okoliczności jego śmierci, jednak żaden przedstawiciel administracji Stanów Zjednoczonych nie sugerował, że mogła być ona podejrzana. W związku z jego rolą w polityce zagranicznej, niektórzy komentatorzy wezwali do przeprowadzenia pełnej sekcji zwłok oraz badań toksykologicznych. Graham zmarł niedługo po powrocie z wizyty w Kijowie, gdzie ogłosił porozumienie w sprawie nowej ustawy sankcyjnej przeciwko Rosji. Współautorka ustawy, demokratka Jean Shechin, wezwała do jej szybkiego przyjęcia jako uczczenia pamięci senatora. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Dwa potężne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 nawiedziły północną część Wenezueli, w tym stolicę Caracas, powodując ogromne straty. Według najnowszych informacji co najmniej 4490 osób zginęło, a liczba rannych wynosi 16740. Ponadto niemal 30 tysięcy osób uznaje się za zaginione, a ponad 17 tysięcy straciło dach nad głową. Na miejscu tragedii działają zagraniczne ekipy ratunkowe oraz szpitale polowe, które zmagają się z narastającym zagrożeniem epidemicznym. Panamerykańska Organizacja Zdrowia ostrzega, że sytuacja sanitarna staje się coraz bardziej krytyczna, a pomoc psychologiczna dla osób poszkodowanych jest równie ważna jak wsparcie medyczne. Ukraina intensyfikuje ataki na rosyjski sektor naftowy, przenosząc wojnę na terytorium Rosji przy użyciu dronów dalekiego zasięgu. Uderzenia te zniszczyły około 25% zdolności przerobowych rosyjskich rafinerii, co znacząco ogranicza ich możliwości przetwarzania ropy na produkty o wyższych marżach. Analitycy wskazują, że zniszczenia infrastruktury będą trudniejsze do odbudowy niż skutki nałożonych sankcji finansowych. Kreml przyznaje do problemów na rynku paliwowym oraz ograniczenia sprzedaży w niektórych regionach Rosji. Rosyjska obrona przeciwlotnicza nie zdołała dotąd zatrzymać tej kampanii. Śmierć generała Marka Papały była najprawdopodobniej zabójstwem na zlecenie, jak wskazuje podkomisarz Krzysztof Janoszka. Do zbrodni doszło w nocy 25 czerwca 1998 roku, gdy Papała został zastrzelony tuż po wyjściu z samochodu. Śledczy podejrzewają, że w morderstwo mogły być zaangażowane trzy różne grupy przestępcze, co miało na celu zatarcie śladów. Głównym podejrzanym o zlecenie morderstwa był Edward Mazur, jednak nigdy nie postawiono mu zarzutów. Janoszka, który badał tę sprawę, został zdegradowany po opublikowaniu książki na jej temat. W Zielonej Górze 13 lipca 2026 roku maksymalna temperatura wyniesie 27 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura osiągnie 29 stopni. Zachmurzenie wyniesie 70%, a opady deszczu, gradu czy śniegu nie są przewidywane. Słońce wstanie o godzinie 4:53, a zajdzie o 21:13. Na kolejne dni prognozowane są przelotne opady oraz temperatury na poziomie 25 i 27 stopni Celsjusza. Meteopaci mogą odczuwać skutki zmiany ciśnienia atmosferycznego. Dziś w Polsce prognozowane jest ocieplenie z temperaturą sięgającą od 24 do 27 stopni Celsjusza, a w niektórych miejscach nawet do 28 stopni Celsjusza. W całym kraju wystąpią burze, które przyniosą intensywne opady deszczu, osiągające sumy do 20 mm, a także porywisty wiatr o prędkości do 60 km na godzinę. W nocy na wschodzie i południowym wschodzie Polski przewidywane są przelotne deszcze oraz burze, a temperatury minimalne spadną do 11 do 17 stopni Celsjusza. Mieszkańcy powinni przygotować się na zmienne warunki atmosferyczne w ciągu dnia. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Proto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do soboty do północy w województwie śląskim na S1F między Żywcem a Zwardoniem w Ciśnie kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na odcinku 37 również w Ciścu na S1F odcinek 40. Od 10 do czwartku 31 grudnia do 1 w nocy w województwie dolnośląskim na rondzie u zbiegu DK35 i DK35A przy łączniku Kobierzyce trwają roboty na drodze numer 84. Na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono go na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Amerykańska armia przeprowadziła bombardowanie dziesiątek celów wojskowych w Iranie. CO zostało zarządzone przez prezydenta Donalda Trumpa. Celem operacji jest ograniczenie zdolności Iranu do ataków na zagraniczne statki w cieśninie Ormaz. W odpowiedzi Teheran przeprowadził ostrzał rakietowy i dronowy w bazy wojskowe w Jordanii, Bahrajnie oraz Kuwejcie, w wyniku którego zniszczono istotne obiekty militarne. Irańskie siły zbrojne zapowiedziały kontynuację działań w regionie. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda potwierdziła, że nie ma zamiaru wycofać się z wprowadzenia tzw. kominów płacowych dla lekarzy. Proponowana maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 240 zł za godzinę, co minister uznaje za sprawiedliwą wycenę. Wzrost zarobków lekarzy, sięgający 3 milionów złotych rocznie, był impulsem do wprowadzenia granic płac. Po spotkaniu z Naczelną Radą Lekarską minister zaznaczyła, że decyzje dotyczące wynagrodzeń są ostateczne. Nowe rozwiązanie e-kolejki ma na celu usprawnienie systemu ochrony zdrowia, umożliwiając pacjentom wybór placówki. Senator Lindsey Graham zmarł w wieku 71 lat w wyniku rozwarstwienia aorty. CO zostało potwierdzone przez lekarza sądowego dystryktu Kolumbii. Zgłoszenie o zatrzymaniu akcji serca miało miejsce tuż po jego powrocie z wizyty w Kijowie, gdzie ogłosił porozumienie dotyczące nowych sankcji przeciwko Rosji. Ostateczny akt zgonu zostanie wydany po zakończeniu badań toksykologicznych i mikroskopowych. W związku z nagłą śmiercią senatora, Federalne Biuro Śledcze wspiera lokalne władze, a niektórzy komentatorzy wzywają do przeprowadzenia szczegółowego śledztwa w tej sprawie. Graham był znanym zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy oraz zaostrzenia sankcji wobec Rosji. W wyniku głośnej afery związanej z działalnością Szpitala Południowego w Warszawie, w której ujawniono nieprawidłowości dotyczące przyjmowania pacjentów oraz wysokie zarobki koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, prowadzone są dwa śledztwa prokuratorskie. Jedno z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, a drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalu, które prowadzą także Naczelna Izba Lekarska oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Po nagłośnieniu sprawy koordynator oddziału został zwolniony, a Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej i złożył mandat radnego. Szpital złożył również zawiadomienia do prokuratury w związku z nieprawidłowościami w prosektorium. Żołnierz zaginął podczas patrolu w pobliżu granicy morskiej między Koreą Południową a Koreą Północną. CO zgłoszono po jego nieobecności na wachtę. Ostatni raz widziano go na pokładzie okrętu w godzinach nocnych. Władze w Seulu zwróciły się do Pjongjangu z prośbą o pomoc w poszukiwaniach, co jest nietypowym krokiem ze względu na brak bezpośrednich kanałów komunikacji między krajami. W akcji poszukiwawczej brało udział 10 jednostek marynarki wojennej i straży przybrzeżnej. Wojsko i służby cywilne rozpoczną wspólne śledztwo dotyczące okoliczności śmierci żołnierza. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 11 na drodze S61 w województwie podlaskim między Łomżą a Suwałkami kierowcy napotkają utrudnienia na 81 km. Od 8 rano do soboty do północy na drodze S1F w województwie śląskim między Żywcem a Zwardoniem w Ciścu występują ograniczenia na 37 km. Równolegle trwają one również na 40 km. Od 10 do czwartku 31 grudnia do 1 w nocy na rondzie u zbiegu DK35 i DK35A w województwie dolnośląskim pod Kobierzycami kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na 84 km. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz na jezdni lewej w kierunku Pyrzowice. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. The biggest variety in the music that you like. This is radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Blisko 50% Polaków ocenia, że konsekwencje afery w Szpitalu Południowym są niewystarczające. Afera dotyczy wysokich zarobków lekarzy oraz nieprawidłowości w placówce, a w prokuraturze trwają dwa śledztwa dotyczące oszustwa i nadużycia uprawnień. Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej oraz mandatu radnego, zwracając część wynagrodzenia. Premier Donald Tusk zlecił reformy w systemie ochrony zdrowia, nie odwołując minister zdrowia. W warszawskim Szpitalu Południowym w sierpniu 2025 roku zmarł mężczyzna, którego ciało znaleziono w toalecie dopiero po kilku godzinach. Szpital przeprowadził sekcję zwłok bez powiadomienia prokuratury, co naruszało procedury. Ujawnione nagrania z prosektorium pokazują niepokojące wypowiedzi pracowników, w tym koordynatora, który odnosił się do problemów z lekceważeniem. Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Rodzina zmarłego nie została poinformowana o okolicznościach śmierci. JDWA zwiąże swoją przyszłość z sytuacją w Iranie. CO staje się coraz bardziej ryzykowne w obliczu nowej eskalacji konfliktu. Jego sceptyczne podejście do negocjacji z Teheranem może okazać się atutem, jeśli walki się przedłużą. Wzrost cen ropy oraz obawy o wyniki wyborów do kongresu wpływają negatywnie na pozycję republikanów. Vance stara się wykazać, że dąży do zakończenia wojny, ale nie wszyscy wierzą w jego strategię. Sojusznicy Vance'a mają nadzieję, że jego sceptycyzm wobec Iranu zostanie doceniony przez wyborców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Prognozowane są opady deszczu wynoszące od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru osiągające do 65 km na godzinę. Możliwe jest także wystąpienie gradu, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk burzowych wynosi od 70 do 80%. Burze mogą wystąpić głównie na południu, wschodzie i w centrum Polski w nadchodzących dniach. W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie w ubiegłym roku odnotowano 17 wypłat przekraczających 1 000 000 zł, z najwyższą kwotą wynoszącą 2 599 725 zł całkowita suma wynagrodzeń dla lekarzy wyniosła ponad 119 milionów złotych. CO daje średnie roczne wynagrodzenie na poziomie 372 tysiące złotych. Mediana wynagrodzeń wyniosła 267 tysięcy złotych, a najniższa kwota na liście to 3 tysiące złotych. Informacje te zostały ujawnione przez sieć obywatelską Watchdog Polska. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 10 na DK28 między Nowym Sączem a Grybowem w województwie małopolskim obowiązuje ruch wahadłowy. Od 8 rano do 10 na DK50 między Wiskitkami a Sochaczewem w województwie mazowieckim obowiązuje ruch wahadłowy. Do 11 na S61 między Łomżą a Suwałkami w województwie podlaskim na 81 km trwają prace drogowe. Od 8 rano do soboty do północy na S1F między Żywcem a Zwardoniem w województwie śląskim w Ciszu na 37 km wprowadzono ograniczenia. Równolegle na tym samym odcinku na 40 km również występują utrudnienia. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: The latest and the greatest. All your favorite music.
3: We are playing for you in one website, www.radiodht.com. This is DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Olaf Popkiewicz, archeolog-ekshumator, zwraca uwagę na możliwą próbę zacierania śladów zbrodni wołyńskiej przez Ukraińców, zamiast chęci rozliczenia się z przeszłością. Wspomina, że podczas prac ekshumacyjnych w 2011 roku doświadczył silnych emocji, gdy zobaczył liczne szczątki niewinnych ofiar, w tym dzieci. Popkiewicz podkreśla, że już wtedy zdawano sobie sprawę z brutalności, jakiej doświadczyli ludzie, w tym kobiety i dzieci. Te wspomnienia wskazują na trudne relacje między Polską a Ukrainą w kontekście historycznych wydarzeń. Ukraińskie drony zaatakowały obwód moskiewski, w wyniku czego zginęły 3 osoby, a kilka zostało rannych. Atak miał miejsce w Pionierskiej koło Estrei oraz w Sołnieczногорську, gdzie dron uderzył w budynek mieszkalny. Rosyjskie wojsko zestrzeliło 81 ukraińskich dronów, jednak ataki miały miejsce także w innych regionach Rosji, w tym w kraju stawropolskim, gdzie doszło do pożaru. Prezydent Ukrainy ogłosił 40-dniową operację wpływu, mającą na celu zwiększenie presji na Kreml. Na przejściu granicznym w Medyce zatrzymano 25-letniego obywatela Francji, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna był oskarżony o udział w grupie przestępczej oraz nielegalny obrót bronią i amunicją. Nie posiadał dokumentów, ale potwierdził swoją tożsamość. Zgodnie z francuskim prawem, za te przestępstwa grozi mu 4 lata pozbawienia wolności. Został umieszczony w areszcie na 60 dni w oczekiwaniu na decyzję o ekstradycji do Francji. Audyt Krajowej Administracji Skarbowej ujawnił nieprawidłowości w wydatkach Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej na kwotę blisko 40 milionów złotych. Instytut, kierowany przez Jana Żaryna, otrzymał w latach 2020-2023 ponad 42 miliony złotych, z czego nieprawidłowo wydano prawie 40 milionów złotych. Największa część tych funduszy, ponad 17 milionów złotych, została przeznaczona na muzeum, które nie zostało zrealizowane. Instytut, który zmienił nazwę na Instytut Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza, rozważa zwrot zakwestionowanych funduszy. Krajowa Administracja Skarbowa zakwestionowała także inne wydatki, w tym 700 tysięcy złotych z Funduszu Patriotycznego oraz 300 tysięcy złotych na darowizny Fundacji Orlen. Sam Neill zmarł w poniedziałek, 13 lipca, w Sydney w Australii w otoczeniu rodziny. Bliscy aktora podkreślili, że jego odejście było nagłe i niespodziewane, a powodem nie był nowotwór. Sam Neill zyskał międzynarodową sławę dzięki rolom w filmach takich jak Park Jurajski oraz Polowanie na Czerwony Październik. Ostatnio zmagał się z chłoniakiem angioimmunoblastycznym, jednak po chemioterapii nastąpiła remisja. Neill pozostawił 4 dzieci i był znany ze swojej pasji do hodowli zwierząt oraz produkcji wina. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10:00. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Trump wyraził niezadowolenie z postawy Hiszpanii w Sojuszu Północnoatlantyckim, krytykując sprzeciw Madrytu wobec użycia amerykańskich baz wojskowych oraz brak wsparcia dla zwiększenia wydatków obronnych. Wezwał do wstrzymania interesów handlowych z Hiszpanią, uznając ten kraj za złego sojusznika. Po pewnym czasie złagodził jednak swoje wypowiedzi, wskazując na pozytywny wpływ zgody Hiszpanii na ważną płatność na relacje między krajami. Eksperci zauważają, że wprowadzenie jednostronnego embarga byłoby skomplikowane. Amerykańskie bazy wojskowe w Hiszpanii są kluczowe dla działań Stanów Zjednoczonych w Europie. Ellen Germain, przedstawicielka Stanów Zjednoczonych do spraw Holokaustu, zadeklarowała, że rząd Stany Zjednoczone nie wyobraża sobie przyszłego rządu Polski z udziałem formacji Grzegorza Brauna. Germain uczestniczyła w obchodach 85. rocznicy zbrodni w Jedwabnem, gdzie podkreśliła znaczenie debaty historycznej oraz edukacji w kontekście mowy nienawiści. Wcześniej podobne stanowisko wyraził ambasador Stany Zjednoczone w Polsce, Tom Rose. CO zostało potwierdzone przez Germain. W Bielsku Białej doszło do incydentu, w którym mężczyzna groził i obrażał dziewczynki z Ukrainy podczas podróży autobusem. Policja już rozpoczęła śledztwo mające na celu ustalenie tożsamości agresora. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało podjęcie działań w tej sprawie, podkreślając, że w mieście nie ma miejsca na ksenofobię. Wydarzenie zostało uwiecznione na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych. Grupa PGE oraz Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych podpisały list intencyjny, który rozszerza ich współpracę na obszar całego kraju. Ta kooperacja trwa już ponad ćwierć wieku i obejmuje wsparcie finansowe dla parków narodowych oraz rezerwatów. Dodatkowo PGE angażuje się w akcję sadzenia nowych drzew. Nowe ustalenia mają na celu dalsze wspieranie ochrony środowiska w Polsce. Do Polski wraca upalna pogoda, a temperatura wkrótce przekroczy 30 stopni Celsjusza. W środę, 15 lipca, przewidywana temperatura wyniesie od 28 do 30 stopni Celsjusza w większości kraju. Weekend 18 i 19 lipca przyniesie spadek temperatury do 25 stopni Celsjusza. Oczekiwane są również opady deszczu i burze przez cały ten czas. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Republice Inguszetii władze rozpoczęły działania w związku z poważnym skażeniem rzeki Sanży po tragedii, w której zmarł 8-letni chłopiec. Mieszkańcy od lat skarżyli się na nielegalne zrzuty ścieków, które były ignorowane przez władze. Wolontariusze, poszukując chłopca, doświadczyli skutków zdrowotnych związanych z zanieczyszczoną wodą. Władze obiecały podjąć działania w celu poprawy sytuacji, jednak problem z zanieczyszczeniem pozostaje nierozwiązany. Mieszkańcy oraz wolontariusze zapowiadają kontynuację walki o czystość rzeki. Ukraina przeprowadziła atak na bazę paliwową w kraju Stawropolskim oraz port Kaukaz, który łączy Rosję z Krymem. Pożar bazy paliwowej w Wiązniki, wywołany przez atak dronów, trwał do rana. Gubernator kraju Stawropolskiego potwierdził atak, informując, że nikt nie został ranny. W porcie Kaukaz doszło do pożaru kompleksu przeładunkowego produktów naftowych oraz stacji kolejowej. To już drugi atak Ukrainy na bazę paliwową w tym regionie w ciągu tygodnia. Nowe przepisy dotyczące wjazdu Ukraińców do Polski wejdą w życie w lipcu 2026 roku. Osoby te będą musiały posiadać zaświadczenie o wyłączeniu z mobilizacji wojskowej, aby uzyskać tymczasową ochronę. Zmiany te dotyczą tylko tych, którzy chcą ubiegać się o ochronę, a nie tych, którzy już ją posiadają. Polska popiera unijną dyrektywę, a krajowe przepisy zostały już dostosowane do nowych wymogów. W Polsce obecnie przebywa ponad 218 tysięcy mężczyzn z Ukrainy w wieku od 18 do 65 lat z statusami cudzoziemca. Generał Roman Polko ocenił sytuację na Bliskim Wschodzie, wskazując na przewidywalność obecnych wydarzeń i porażkę Stanów Zjednoczonych w wojnie asymetrycznej. Krytykował premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, za wciąganie Stany Zjednoczone w konflikt oraz destabilizację negocjacji z Iranem, co może mieć negatywne skutki dla Europy i Polski. Podkreślił, że atak Iranu na Arabię Saudyjską podważa wiarygodność amerykańską, a negocjowany pokój będzie na gorszych warunkach. Generał zaznaczył, że potrzebna jest silna reakcja wobec Netanyahu, aby zatrzymać dalszą eskalację sytuacji. Amerykański senator Lindsey Graham, znany z twardej polityki wobec Rosji, zmarł w wyniku nagłej choroby, co wprowadza niepewność w przyszłość kluczowego pakietu sankcji wobec Kremla. Graham był jednym z głównych orędowników ustaw mających na celu nałożenie wysokich ceł na kraje kupujące rosyjską energię, a jego ostatnie osiągnięcie miało miejsce podczas wizyty w Kijowie. Jego śmierć może zagrozić możliwości uchwalenia sankcji, co zwiększa niepewność w Kongresie. Graham był uznawany za kluczową postać wspierającą Ukrainę i przeciwdziałającą rosyjskiej agresji. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów. To właśnie my. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Warszawa została wybrana na lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce, co ogłosił na konferencji prasowej szef ESA, dr Józef Aschbacher. Premier Donald Tusk podkreślił, że Polska staje się jednym z liderów aktywności kosmicznej w Europie, co jest istotnym krokiem dla rozwoju nauki, technologii i bezpieczeństwa w kraju. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział zwiększenie nakładów na polski przemysł kosmiczny oraz utworzenie funduszu z aktywami sięgającymi 0,5 miliarda złotych, przeznaczonego na inwestycje w sektorze kosmicznym. Nowe centrum ma również poprawić zarządzanie sytuacjami kryzysowymi oraz monitorowanie granic. W warszawskim Szpitalu Południowym doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego pacjent zmarł w łazience, a jego ciało odnaleziono dopiero 4 godziny później. Mężczyzna, który miał poważne problemy zdrowotne, został przyjęty do szpitala z powodu biegunki i samodzielnie odpiął kroplówkę, nie informując personelu. Szef prosektorium w ujawnionym nagraniu przyznał, że sytuacja jest nieakceptowalna i wskazał na zaniedbania personelu, który powinien był regularnie monitorować pacjentów. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów, która prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia. W nocy w miejscowości Kopanka w Mołdawii doszło do eksplozji rosyjskiego drona, który spadł na ziemię, powodując pożar. Według wstępnych informacji był to bezzałogowiec typu Gierań 2, Szechyt 136, który przeleciał nad przestrzenią powietrzną Mołdawii po atakach powietrznych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na miejscu zdarzenia pracują służby, które zabezpieczyły teren i ustalają okoliczności incydentu. Nikt nie ucierpiał, jednak władze apelują do obywateli o ostrożność w przypadku zauważenia podejrzanych obiektów latających. To kolejny przypadek, gdy rosyjski dron wleciał na terytorium Mołdawii. W weekend sierpniowy Katowice będą gospodarzem Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej, który zainauguruje Diamentową Ligę. Dnia 22 sierpnia rynek w Katowicach zamieni się w arenę sportową, gdzie rozegrane zostaną konkurencje m.in. w skoków z wyż, skoków dal oraz pchnięciu kulą. W pchnięciu kulą wystąpią znane zawodniczki, w tym dwukrotna mistrzyni świata Chase Jackson oraz złota medalistka olimpijska Yemisi Mabry. Na dzień przed głównym mityngiem, który odbędzie się 23 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie, mieszkańcy i turyści będą mieli szansę na bliskie obserwowanie zmagań najlepszych lekkoatletek i lekkoatletów na świecie. Wstęp na wydarzenie będzie możliwy tylko dla posiadaczy biletów, a ich liczba jest ograniczona. Sztuczna inteligencja nie zbliża się do ludzkiego poziomu rozumienia świata, mimo że coraz lepiej radzi sobie z przetwarzaniem informacji. Ekspert w dziedzinie informatyki, Denin, wskazuje, że kluczowym problemem jest tzw. wiedza ukryta, która obejmuje zdrowy rozsądek, intuicję oraz kontekst kulturowy, a której nie da się w pełni zakodować w maszynach. Denin ostrzega, że autonomiczne maszyny mogą rozwijać własną inteligencję, która będzie dla ludzi niezrozumiała i potencjalnie groźna. W jego opinii ludzkość powinna zdefiniować na nowo, co czyni nas ludźmi i pielęgnować te różnice, aby zachować kontrolę nad rozwojem technologii. Nowa książka Denninga jest wezwaniem do refleksji nad granicami sztucznej inteligencji. To były wiadomości Radia DHT.
1: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Lipiec 2026 roku jest najzimniejszym lipcem od 2011 roku, z temperaturami o około 1 stopień Celsjusza niższymi od norm z lat 90. XX wieku. Największe ujemne anomalie występują na północnym wschodzie Polski, szczególnie w Suwałkach, gdzie temperatura wynosi minus 2,6 stopnia Celsjusza. Tegoroczny lipiec ma szansę stać się jednym z najchłodniejszych lipców XXI wieku, bliskim do rekordu z 2004 roku. Prognozy przewidują możliwe ocieplenie, jednak nie ma pewności co do jego trwałości, a początki trzeciej dekady lipca mogą przynieść podobne warunki jak na początku miesiąca. PGE planuje w tym roku przeznaczyć ponad 8 milionów złotych na projekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, z czego prawie 4 miliony złotych trafią na inicjatywy prośrodowiskowe. Fundusze te będą wykorzystywane na działania w wszystkich 23 parkach narodowych oraz na współpracę z lasami państwowymi. Zmieniające się podejście do eksploatacji zasobów skłania biznes do większego zaangażowania w ochronę bioróżnorodności i ekosystemów. Japonia stała się nowym centrum działań rosyjskiego wywiadu, gdzie agenci Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej pozyskują technologie dla wojny z Ukrainą. Agenci, w tym oficer pracujący w Aeroflocie, działają pod przykrywką współpracy z japońską firmą Prako Air, transportując towary do Rosji, w tym dla objętej sankcjami firmy Air Farm. Ukraina wielokrotnie ostrzegała japoński rząd o zagrożeniach związanych z technologiami wykorzystywanymi w rosyjskiej broni, jednak nie doczekała się odpowiednich działań. Japoński rząd planuje wprowadzenie zmian, ale kraj nadal jest postrzegany jako raj dla szpiegów. Kwestia nielegalnych osad izraelskich na zachodnim brzegu stała się kluczowym tematem w Unii Europejskiej, przewyższając dyskusję o sankcjach na Rosję. Grupa krajów, w tym Belgia, Holandia i Hiszpania, domaga się ograniczenia handlu z tymi osadami, jednak Niemcy i Czechy sprzeciwiają się takim działaniom. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Brukseli nie przyniesie decyzji w sprawie ceł lub ograniczeń importu towarów z osad. Komisja Europejska, wspierana przez Niemcy, nie planuje proponować nowych środków handlowych, powołując się na wcześniejsze odrzucenia. Wciąż trwa spór o to, czy wprowadzenie proponowanych środków wymaga jednomyślności, czy wystarczy kwalifikowana większość głosów. Nie żyje sam Neil, znany z roli paleontologa dr Alana Grante w Parku Jurajskim. Aktor zmarł w poniedziałek w Sydney, w otoczeniu najbliższych, mając 78 lat. Rodzina przekazała, że jego śmierć była nagła, ale pocieszeniem jest fakt, że odszedł wolny od nowotworu, z którym zmagał się przez długi czas. W marcu 2023 roku informował, że choroba była w stanie remisji, jednak wymagała comiesięcznych wlewów. Więcej informacji na temat okoliczności jego śmierci zostanie przekazanych w późniejszym terminie. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Unia Europejska obwinia Rosję o wieloletnie cyberataki na państwa europejskie, w tym Niemcy, Polskę i Francję. Nałożono sankcje na 9 osób oraz 4 organizacje, w tym na 16 centrum FSB, powiązane z grupą hakerską Turla, odpowiedzialną za ataki na sieci rządowe. Niemcy i Francja wezwały rosyjskich ambasadorów w geście protestu przeciwko tym działaniom. Cyberataki miały na celu również próbę ataku na polską sieć energetyczną. CO mogło zagrozić 500 tysiącom obywateli w nadchodzącej zimie. W Polsce obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami oraz ulewami. Burze rozwijają się na wschodzie kraju, a ich ryzyko wynosi od 70 do 80%. W nocy z poniedziałku na wtorek prognozowane są intensywne opady deszczu sięgające od 20 do 80 mm oraz silne porywy wiatru do 60-70 km na godzinę. Ostrzeżenia dotyczą głównie województw podkarpackiego i świętokrzyskiego, a istnieje ryzyko podtopień. Działania służb meteorologicznych mają na celu ostrzeżenie mieszkańców przed niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określił państwa uczestniczące w spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu jako koalicję pożegaczy wojennych. Spotkanie, w którym bierze udział premier Donald Tusk, ma na celu wsparcie Ukrainy w obliczu rosyjskich ataków powietrznych oraz omówienie współpracy w zakresie obrony powietrznej. Pieskow zaznaczył, że Moskwa będzie uważnie monitorować rozmowy, które mają rozpocząć się o godzinie 17 w Pałacu Inwalidów. W spotkaniu uczestniczy także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a po jego zakończeniu zaplanowane są dalsze działania, w tym wspólne ćwiczenia wojskowe. Maranda i John Bowers z Florydy oszczędzają 12 tysięcy dolarów rocznie, mieszkając w pokoju hotelowym, co jest dla nich tańsze niż opłata za wynajem. Po wypadku Johna, który uniemożliwił mu pracę, małżeństwo zmuszone było do poszukiwania alternatywy. Obecnie płacą 37 dolarów tygodniowo. CO obejmuje wszystkie opłaty, a dzięki temu udaje im się zaoszczędzić około 1000 dolarów miesięcznie. Maranda planuje wykorzystać odłożone pieniądze na zakup działki i małego domu w przyszłości. Kryzys mieszkaniowy w Stanach Zjednoczonych sprawia, że wiele osób podejmuje trudne decyzje dotyczące swojego miejsca zamieszkania. W poniedziałek w Polsce spodziewane są opady deszczu oraz burze, szczególnie na wschodzie kraju, gdzie lokalnie mogą wystąpić ulewy i porywy wiatru do 65 km h. W ciągu tygodnia temperatura zacznie wzrastać, osiągając w niektórych miejscach nawet 32 stopnie Celsjusza. W drugiej połowie tygodnia prognozowane są upały, a weekend przyniesie mieszankę wysokich temperatur i intensywnych burz, z porywami wiatru sięgającymi do 80 km na godzinę. Po weekendzie należy spodziewać się kolejnego ochłodzenia oraz powrotu do bardziej umiarkowanej pogody. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. 28-letnia Jana trafiła do szpitala po pierwszej dawce leku Mounjaro, amerykańskiego odpowiednika Ozempicu, doświadczając poważnych problemów zdrowotnych, w tym ostrej gastroparezy. W przeciwieństwie do niej inna użytkowniczka leku, Terezie Tunkowa, schudła prawie 40 kg i zauważyła znaczną poprawę jakości życia. Nowoczesne leki na otyłość działają poprzez naśladowanie hormonu GLP-1, co zmniejsza apetyt, jednak ich wysoka cena oraz brak refundacji ograniczają dostępność dla wielu pacjentów. Ponadto po zakończeniu leczenia średnio 30-40% osób wraca do pierwotnej wagi. W Bielsku-Białej mężczyzna został zatrzymany przez policję po agresywnym zachowaniu wobec dziewczynek z Ukrainy w autobusie. Minister spraw wewnętrznych zapowiedział zero tolerancji dla agresji, a politycy różnych partii skomentowali incydent, wskazując na wzrost nienawiści antyukraińskiej w Polsce. Rządząca koalicja oskarża przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz partii Grzegorza Brauna o po takich postaw w społeczeństwie. Wydarzenie to wywołało falę oburzenia oraz intensywne dyskusje w mediach społecznościowych. Senator Lindsey Graham zmarł nagle w wyniku pęknięcia tętnicy, co wywołało wiele teorii spiskowych w internecie. Jego śmierć nastąpiła po aktywnej działalności politycznej, w tym wizycie na Ukrainie, co dodatkowo zaostrzyło spekulacje. W rosyjskich mediach zgon Grahama jest wyśmiewany i celebrowany, co związane jest z jego krytycznym stosunkiem do Rosji oraz poparciem dla sankcji wobec tego kraju. Oficjalne źródła nie wskazują na inne przyczyny śmierci niż naturalne. W wyniku rosyjskiego ataku na ukraiński port zginęły 3 osoby, a 5 zostało rannych, gdy statek pod banderą Togo został trafiony podczas rozładunku nawozów mineralnych. Atak spowodował wybuch pożaru oraz uszkodzenia infrastruktury portowej. Wicepremier do spraw odbudowy Ukrainy Oleksiy Kuleba podkreślił, że tego rodzaju działania zagrażają bezpieczeństwu żeglugi międzynarodowej oraz stabilności handlu. Koncern Kernel Holding, największy ukraiński eksporter zbóż, wstrzymał działalność w porcie w Czarnomorsku z powodu poważnych uszkodzeń spowodowanych atakami. Administracja portów morskich Ukrainy zaznaczyła, że w ostatnich dniach rosyjskie ataki przyczyniły się do śmierci 6 osób, w tym pracowników portowych. W szpitalu powiatowym w Bartoszycach dojdzie do konsolidacji 3 oddziałów, co spowoduje redukcję liczby łóżek o 10. Główne przyczyny tej decyzji to braki kadrowe oraz zadłużenie placówki wynoszące ponad 90 milionów złotych. Dyrektor szpitala podkreśla, że utrzymanie dotychczasowego modelu funkcjonowania nie jest możliwe, a zmiany są konieczne dla zapewnienia opieki pacjentom. W najbliższym czasie szpital przejdzie autoryzację, której pozytywny wynik zapewni mu dalsze finansowanie. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie lubuskim na autostradzie A2 między węzłem Torzym a Jordanowo kierowcy napotkają ograniczenia na 61 kilometrze. Do 17 w województwie świętokrzyskim na drodze krajowej nr 74 w przełomie występują utrudnienia na 58 kilometrze. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na drodze ekspresowej S3 między węzłem Goleniów Południe a Kliniska kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na 79 kilometrze. Do 20 w województwie śląskim na drodze S1F w Bielsku występują utrudnienia na 3 kilometrze. Równolegle do soboty do północy na odcinku między Żywcem a Zwardoniem w Ciśnieć kierowcy napotkają ograniczenia na 37 kilometrze. Do czwartku 31 grudnia do 1 w nocy w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 35 na rondzie u zbiegu DK35 i DK35A przy łączniku Kobierzyce kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na 84 kilometrze. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Radio. DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Mężczyzna zaatakował słownie dziewczynki z Ukrainy w autobusie w Bielsku-Białej, używając agresywnych komentarzy nawiązujących do ich narodowości. Jego tożsamość została ustalona, a prawnik wskazuje, że może usłyszeć zarzuty znieważenia i groźby. CEO grozi mu karą do 5 lat więzienia. Sędzia sądu rodzinnego Karolina Sosińska podkreśliła, że incydent może wpłynąć na postrzeganie Polaków przez dziewczynkę oraz jej rodziców. Sędzia wyraziła również swoje oburzenie, mówiąc o smutku i wstydzie związanym z tym zdarzeniem. Spółka Miejski Zakład Komunikacji w Bielsku-Białej zakończyła współpracę z kierowcą autobusu, który dopuścił się ataku na młode Ukrainki w autobusie linii numer 8 incydent, podczas którego mężczyzna używał wulgarnych słów. Został zgłoszony policji, która zatrzymała sprawcę. MZK planuje skontaktować się z poszkodowanymi, aby udzielić im wsparcia. W oświadczeniu spółka podkreśliła brak akceptacji dla agresji i dyskryminacji. W Rosji trwa kryzys paliwowy, który wywołuje frustrację społeczeństwa i prowadzi do długich kolejek na stacjach benzynowych. Ataki ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie przyczyniły się do niedoboru benzyny, co skutkuje kłótniami o dostęp do paliwa. Władze, w tym Władimir Putin, zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a proponowane rozwiązania obejmują cyfryzację oraz ograniczenia w tankowaniu według numerów rejestracyjnych pojazdów. Krytyka rządu narasta, a urzędnicy apelują do społeczeństwa o cierpliwość, oskarżając narzekających o sianie niepokoju. Michał Dworczyk, były minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, zagroził pozwem wiceministrowi obrony narodowej Cezaremu Tomczykowi, oskarżającemu go o nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych. Dworczyk stanowczo zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek wysyłał niejawne informacje za pomocą prywatnego e-maila. W odpowiedzi na zarzuty Dworczyk domaga się przeprosin do godziny 16, w przeciwnym razie podejmie kroki prawne. Tomczyk wcześniej wskazał, że Dworczyk przegrał 4 sprawy dotyczące cofnięcia mu poświadczeń bezpieczeństwa. Ogrodzenie oddzielające Hiszpanię od Gibraltaru zniknie w wyniku porozumienia między Unią Europejską a Wielką Brytanią, które wejdzie w życie w środę. Przepisy mają na celu ułatwienie życia mieszkańcom oraz transgranicznym pracownikom, których liczba wynosi około 15 tysięcy. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zaznaczył, że umowa nie oznacza rezygnacji z roszczeń do zwrotu Gibraltaru, który od 1713 lat znajduje się pod jurysdykcją brytyjską. Traktat dotyczący statusu Gibraltaru po Brexicie zostanie podpisany we wtorek w Brukseli. Symboliczna rozbiórka ogrodzenia została przełożona z powodu sytuacji kryzysowej w Hiszpanii, gdzie pożar zabił 13 osób. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie lubuskim na 2 między węzłami Torzym i Jordanowo trwają prace na tym odcinku. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na S3 między Goleniowem Południowym a Kliniską obowiązują ograniczenia na drodze numer S3. Do 19 w województwie świętokrzyskim na DK74 w przełomie występują utrudnienia na tym fragmencie. Do 20 w województwie śląskim na S1F w Bielsku kierowcy napotkają zwężenia. Równolegle do soboty do północy na odcinku między Żywcem a Zwardoniem w Ciesięć trwają roboty na S1F. Do czwartku 31 grudnia do 1 w nocy w województwie dolnośląskim na rondzie w Kobierzycach na DK35 obowiązują duże ograniczenia.
0: Motoserwis.
2: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Cztery kraje europejskie, Włochy, Hiszpania, Dania i Kanada, sprzeciwiają się polityce Donalda Trumpa. Włochy pod przywództwem Giorgi Meloni odrzuciły zarzuty Trumpa i stały się najpopularniejszą partią w kraju. Hiszpański premier Pedro Sánchez wywołał napięcia, odmawiając zwiększenia wydatków na obronę. CEO spotkało się z groźbami Trumpa o bójkcie handlowym. Duńska premier Mette Frederiksen stanowczo odmówiła sprzedaży Grenlandii, podkreślając suwerenność terytorium. Kanadyjski premier Mark Carney, stosując humor, zredukował napięcia w relacjach handlowych z Stanami Zjednoczonymi. Premier Węgier Peter Magyar skrytykował Viktora Orbana, sugerując, że mógłby on pozostać w Stanach Zjednoczonych w towarzystwie polskich przestępców politycznych. Wypowiedź ta odnosi się do Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, który jest poszukiwany w Polsce w związku z nieprawidłowościami i również przebywa w Stanach Zjednoczonych. Magyar dodał, że Orban nie jest obecnie w kraju, ponieważ uczestniczy w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Rosyjskie firmy będą obciążane opłatą w wysokości 100 tysięcy rubli za każdą osobę, której nie skierują na front w Ukrainie. Lokalne władze ustalają kwoty rekrutów, co prowadzi do niedoborów kadry w niektórych sektorach, takich jak ochrona zdrowia. System ten jest wprowadzany w całej Rosji, a nie tylko w Buriacji. Wzmożone żądania dotyczące wysyłania pracowników wynikają z malejącej liczby ochotników oraz znacznych strat wojsk rosyjskich, które osiągnęły 1 400 000 osób. Ukraińska firma Firepoint zaprezentowała nowy pocisk FP7.X, który będzie częścią systemu obrony antybalistycznej Freya. System ten powstaje w ramach międzynarodowej współpracy z wykorzystaniem niemieckich radarów do śledzenia celów, a Ukraina planuje zaangażowanie kolejnych krajów, w tym Francji i Wielkiej Brytanii. Celem jest stworzenie tańszej alternatywy dla pocisków Patriot, które obecnie służą do ochrony przed rosyjskimi atakami. System Freya ma być gotowy do końca 2027 roku. Czeska policja prowadzi śledztwo w sprawie kliniki kardiologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Ołomuńcu, gdzie miało dochodzić do niepotrzebnych operacji wszczepiania defibrylatorów. Placówka przyznała, że część pacjentów nie spełniała wymaganych kryteriów medycznych do przeprowadzenia zabiegu. Postępowanie dotyczy kilkuset przypadków, a śledczy badają podejrzenia oszustwa oraz narażenia chorych na niebezpieczeństwo. Szpital powołał specjalną komisję ekspertów, a Ministerstwo Zdrowia złożyło zawiadomienie do prokuratury w związku z nieprawidłowościami w dokumentacji medycznej. W przypadku potwierdzenia szkód, placówka jest gotowa wypłacić odszkodowania pacjentom. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radio.com.

0: Uśmiechaj się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami kolan, ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie lubuskim na 2 między węzłami Torzym i Jordanowo trwają prace na tym odcinku. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na S3 między Goleniowem Południowym a Kliniską obowiązują ograniczenia na drodze numer S3. Do 19 w województwie świętokrzyskim na DK74 w przełomie występują utrudnienia na tym fragmencie. Do 20 w województwie śląskim na S1F w Bielsku kierowcy napotkają zwężenia. Równolegle do soboty do północy na odcinku między Żywcem a Zwardoniem w Ciesięć trwają roboty na S1F. Do czwartku 31 grudnia do 1 w nocy w województwie dolnośląskim na rondzie w Kobierzycach na DK35 obowiązują duże ograniczenia.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry, który przebywa legalnie w Stanach Zjednoczonych. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zaznaczył, że sąd działał zgodnie z przepisami, które wymagają wykazania prawdopodobieństwa obecności Ziobry w Unii Europejskiej. Procedura ekstradycyjna może trwać od miesięcy do lat, w zależności od decyzji polskich i amerykańskich władz. Rosati dodał, że Ziobro wykorzystał wizę dziennikarską w sposób instrumentalny, jednak jego obecny status w Stanach Zjednoczonych komplikuje sytuację. Egipskie władze odmówiły statkowi wycieczkowemu Scarlet Lady prawa wejścia do portu w Aleksandrii, co oznacza, że pasażerowie stracili możliwość zwiedzenia piramid w Gizie. To już druga odmowa kumowania w krótkim czasie, po wcześniejszej decyzji władz tureckich. Organizator rejsu, Atlantis Events, wyraził zaskoczenie, ponieważ w ubiegłym roku podobne trasy nie budziły kontrowersji. Statek zmienia teraz kurs na Hanie na Krecie i kontynuuje rejs do Czarnogóry. Ogrodzenie oddzielające Hiszpanię od Gibraltaru zniknie w wyniku porozumienia między Unią Europejską a Wielką Brytanią, które wejdzie w życie w środę. Nowe przepisy mają ułatwić życie około 15 tysięcy pracowników transgranicznych oraz 40 tysięcy mieszkańców Gibraltaru. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zaznaczył, że umowa nie oznacza rezygnacji z roszczeń do Gibraltaru, który znajduje się pod brytyjską jurysdykcją od 1713 lat. Symboliczna rozbiórka ogrodzenia została przełożona z powodu pożaru w Hiszpanii, który spalił teren o powierzchni około 7 tysięcy hektarów i spowodował śmierć 13 osób. Traktat między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie Gibraltaru zostanie podpisany we wtorek w Brukseli. W sieci pojawiła się petycja wzywająca do wykluczenia reprezentacji Argentyny z tegorocznego mundialu, która zdobyła już ponad 2,5 miliona podpisów. Twórcy inicjatywy oskarżają sędziów o faworyzowanie drużyny prowadzonej przez Lionela Messiego, wskazując na kontrowersje związane z meczem przeciwko Egiptowi. Internauci podnoszą również inne przykłady domniemanego stronniczenia, takie jak brak czerwonej kartki dla Messiego w meczu z Algierią. Autorzy petycji apelują o zapewnienie równej szansy wszystkim drużynom uczestniczącym w mistrzostwach. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, a decyzja ta jest niezaskarżalna. Sędzia Anna Ptaszek wyjaśniła, że nie wykazano, iż Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub planuje podróż do niej, a podobnie w przypadku Wielkiej Brytanii. W lutym sąd rejonowy zastosował areszt wobec Ziobry, który przebywał wówczas na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura planuje niezwłoczne sporządzenie wniosku o ekstradycję byłego ministra, jednak konieczne jest prawomocne zakończenie postępowania dotyczącego aresztu. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władimir Putin ogłosił, że Rosjanie dobrowolnie przekazali prawie 70 miliardów rubli na wsparcie wojny. CEO odpowiada około 3,5 miliarda złotych. W pierwszym kwartale 2026 roku rosyjskie wydatki wojskowe osiągnęły rekordowe 5,9 bilionów rubli, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu do poprzedniego roku. Wydatki militarne stanowią 46% wszystkich wydatków federalnych w Rosji. Rząd planuje dalszy wzrost wydatków na obronę, które mogą sięgnąć blisko 18 bilionów rubli. CEO wiąże się z rozważanymi cięciami w wydatkach cywilnych oraz zwiększeniem zadłużenia. Sekretarz wojny w Stanach Zjednoczonych Pete Hegseth ogłosił powstanie specjalnego zespołu, który będzie ścigał osoby odpowiedzialne za przecieki tajnych informacji w Pentagonie. Hegseth podkreślił, że ujawnienie poufnych danych o obronie narodowej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wojskowych operacji. W skład zespołu wejdą urzędnicy z Departamentu Wojny oraz Departamentu Sprawiedliwości, a jego działalność ma rozpocząć się niezwłocznie. Działania te są odpowiedzią na doniesienia medialne dotyczące samolotu Air Force One, które pojawiły się po powrocie prezydenta Donalda Trumpa ze szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziennikarze The New York Times mają złożyć zeznania przed Federalną Wielką Ławą Przysięgłych w Nowym Jorku w związku z tym śledztwem. Donald Trump rekomenduje Darlene Graham Norton jako tymczasową senatorkę Karoliny Południowej po śmierci jej brata, Lindsey'a Grahama. Gubernator stanu Henry McMaster planuje ogłosić decyzję o powołaniu Norton na konferencji prasowej. Po objęciu stanowiska Norton nie musi ubiegać się o pełną kadencję, chociaż wielu republikanów jest zainteresowanych tym miejscem. Zgodnie z amerykańskim prawem, gubernator powołuje zastępcę senatora do czasu odbycia wyborów. Republikanie w Karolinie Południowej będą musieli przeprowadzić przyspieszone prawybory. Mahmud Ahmadinejad został osadzony w areszcie domowym przez irański wywiad z powodu zaawansowanych kontaktów z izraelskim Mossadem. Śledztwo dziennikarzy The New York Times ujawnia, że planowano uczynić go liderem Iranu po obaleniu obecnego reżimu. Ahmadinejad miał również wyrażać chęć normalizacji stosunków z Izraelem, a jego spotkania z izraelskim wywiadem miały odbywać się podczas konferencji klimatycznej w Budapeszcie. Po ataku izraelskiego na jego kompleks mieszkalny, były prezydent został ewakuowany do tajnej kryjówki, a następnie zatrzymany przez irańskie władze. 10 państw, w tym 9 europejskich i Ukraina, zawiązało antybalistyczną koalicję rakietową, mającą na celu rozwijanie zdolności antybalistycznych w Europie. Koalicja powstała w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony broni rakietowej. W ramach współpracy utworzone zostaną wspólne wymagania operacyjne oraz grupy robocze, które mają wspierać efektywne funkcjonowanie koalicji. Spotkanie odbywa się w Paryżu, a Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Przeboje trzech pokoleń. Radio DHT.

bej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja jajob dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. We wtorek w Polsce prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu, które mogą wynosić od 30 do 50 mm w niektórych regionach. Istnieje ryzyko podtopień w wyniku obfitych opadów. Najwyższe temperatury, osiągające od 24 do 26 stopni Celsjusza, przewidywane są na południu i w centrum kraju. W nocy z wtorku na środę prognozowane są dalsze opady deszczu oraz umiarkowane i duże zachmurzenie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków północnych. Węgierski parlament przyjął 17 poprawkę do konstytucji, która umożliwia usunięcie prezydenta Tamasa Szulioka z urzędu. Prezydent ma 5 dni na podpisanie nowelizacji, w przeciwnym razie rozpocznie się procedura jego odwołania. Nowelizacja wprowadza również ograniczenie mandatów parlamentarzystów do 12 lat lub maksymalnie 3 kadencji oraz zmienia wymagania dotyczące sędziów. Opozycja uznała zmiany za negatywne dla demokracji i zbojkotowała posiedzenie, które zakończyło się wynikiem 139 głosów za przy 6 przeciw. Wśród nowości znalazły się również regulacje dotyczące wieku sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz mechanizm odwoływania prezesa Sądu Najwyższego. Łukasz Żak, oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, przed sądem przeprosił za tragedię, podkreślając, że nie chciał, aby doszło do takich zdarzeń. Jego obrończyni argumentowała, że doszło do błędu, a nie zbrodniczego planu, apelując do sądu o oddzielenie emocji społecznych od prawa. Proces rozpoczął się w czerwcu 2025 roku, a prokuratura wniosła o 20 lat pozbawienia wolności dla Żaka. Podczas wypadku zginął 37-letni pasażer Forda, a 3 inne osoby trafiły do szpitala. Żak jechał z prędkością 226 km na godzinę, mając przy tym we krwi alkohol i nagrywając jazdę telefonem. Po zakończeniu wojny w Ukrainie konieczne będzie porozumienie wewnętrzne, które uwzględni napięcia między osobami, które pozostały w kraju, a tymi, którzy wyjechali. Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk zauważył, że osoby, które zostały, często kwestionują prawo do wypowiadania się na temat Ukrainy przez emigrantów. Ekspert podkreślił, że im dłużej trwa konflikt, tym mniejsze szanse na powrót większości Ukraińców, którzy opuścili kraj po roku 2022. Dodał również, że obawy dotyczące bezpieczeństwa mogą wpłynąć na decyzję o powrocie. Rosyjski resort spraw zagranicznych wezwał ambasadora Niemiec, Aleksandra Lambsdorffa, oskarżając Berlin o wspieranie ukraińskich ataków na infrastrukturę cywilną. Moskwa uznała rosnące wsparcie Niemiec dla Ukrainy za niedopuszczalne, a ambasador otrzymał notatkę protestacyjną w tej sprawie. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło wezwanie jako całkowicie bezpodstawny środek. W kontekście napiętych stosunków między Niemcami a Rosją, Lambsdorff kończy swoją misję w Moskwie, a jego następcą będzie Clemens von Goetz. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Radio DHT.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Afera w Szpitalu Południowym oraz wysokie zarobki części lekarzy wywołały polityczną burzę w Polsce. Witold Jurasz zauważa, że rządzący skłaniają się ku układaniu się z interesami lekarzy, zamiast podejmować zdecydowane działania. Podkreśla, że państwo powinno narzucać granice interesom grup zawodowych, dążąc do równowagi w wynagrodzeniach między różnymi zawodami. Władza powinna stawiać na pierwszym miejscu interesy większości społeczeństwa. W Devon znaleziono martwą Envid de Combe, byłą posłankę partii konserwatywnej, a obecnie związaną z reform Wielkiej Brytanii. Policja, która początkowo wykluczyła motyw polityczny, zdecydowała się na przejęcie śledztwa przez jednostkę antyterrorystyczną po pojawieniu się nowych informacji i dowodów. Główny podejrzany, 28-letni mężczyzna, został aresztowany i jest przesłuchiwany w związku z popełnieniem, przygotowaniem lub pożeganiem do aktów terroryzmu. Minister Spraw Wewnętrznych potwierdziła, że rozważany jest motyw terrorystyczny. W najnowszym odcinku programu Naczelni poruszono trudne relacje polsko-ukraińskie oraz spory dotyczące pamięci o rzezi wołyńskiej. Zwrócono uwagę na przypadki agresji wobec Ukraińców, w tym atak na 12-letnią dziewczynkę oraz działalność samozwańczych, patriotycznych patroli. Analizowane są społeczne konsekwencje wzajemnej niechęci oraz rosnąca nieufność wobec obcokrajowców. Dyskusja obejmowała również propozycje polityków, w tym Jarosława Kaczyńskiego dotyczące tworzenia Gwardii Obywatelskiej oraz manipulacje ważnymi sprawami w celach medialnych. Obecny model turystyki w Polsce zmieniają smartfony oraz nowoczesne drogi, co wpływa na sposób planowania wakacji. Turyści rzadziej rezerwują wyjazdy z wyprzedzeniem, decydując się na oferty last minute, co jest efektem nieprzewidywalnej pogody i elastyczności pracodawców w kwestii urlopów. Nowe drogi ekspresowe ułatwiły weekendowe wyjazdy, co z kolei zmieniło wzorce podróżowania. Branża turystyczna spodziewa się lepszych zysków w sierpniu i wrześniu, kiedy turyści wracają w góry. Byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego podkreślili, że decyzja prezydenta o przyjęciu ślubowania od 5 sędziów mogłaby przyczynić się do rozwiązania kryzysu w tym sądzie. W trakcie czerwcowego spotkania wskazali na potrzebę dyskusji na temat dramatycznej sytuacji w Trybunale oraz konieczność dopuszczenia nowo wybranych sędziów do pełnienia obowiązków. Kancelaria prezydenta jeszcze nie odniosła się do ich stanowiska. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Koalicja wspierająca Ukrainę zdecydowała o dalszym wsparciu militarnym i finansowym dla tego kraju, a także o zwiększeniu presji ekonomicznej na Rosję. Uczestnicy spotkania w Paryżu podkreślili, że każde porozumienie musi być negocjowane z udziałem Ukrainy, a zapisy dotyczące bezpieczeństwa Europy będą ustalane z odpowiednimi państwami. Ogłoszono również utworzenie antybalistycznej koalicji rakietowej dla wspólnej obrony Europy. Aktywa Rosji pozostaną zamrożone do momentu zakończenia wojny i rekompensaty dla Ukrainy. W Zabrzu zmarł 40-letni mężczyzna po interwencji policji, podczas której zachowywał się agresywnie. Mężczyzna mógł być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, atakując funkcjonariuszy. Po obezwładnieniu został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł mimo prób ratunkowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz przyczyn zgonu, a policja prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Wyniki sekcji zwłok będą kluczowe dla ustalenia dalszych działań. Policja w Waszyngtonie zatrzymała uzbrojonego mężczyznę przy północnej bramie wjazdowej do Kapitolu, gdzie posiadanie broni palnej jest zabronione. Funkcjonariusze otoczyli jego pojazd, zmuszając go do wyjścia z SUV-a z uniesionymi rękami. W bagażniku znajdowały się transportery dla zwierząt, a przy mężczyźnie był duży, szczekający pies. Policja zamknęła północny wjazd do Kapitolu i apeluje o unikanie tego obszaru w trakcie prowadzonego śledztwa. Emmanuel Macron wygłosił ostatnie przemówienie do francuskich sił zbrojnych, w którym ostrzegł przed zagrożeniem nacjonalizmem w Europie. Podkreślił konieczność zacieśnienia współpracy w obszarze obronności, wskazując na planowany wzrost wydatków na obronę do 2% produktu krajowego brutto do 2025 roku oraz zwiększenie budżetu obronnego Francji do 64 miliardów euro do 2027 roku. Macron wyraził zaniepokojenie rezygnacją Niemiec z wspólnego projektu myśliwca nowej generacji oraz kontynuował wsparcie dla Ukrainy. W kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich, Macron stara się ugruntować swoje dziedzictwo. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, skrytykował Ukrainę za brak chęci do poprawy relacji z Polską. Wezwał ten kraj do zakończenia gloryfikowania zbrodniarzy, co, według niego, mogłoby obniżyć napięcie między państwami. Przydacz podkreślił również potrzebę promowania polskiej narracji historycznej na świecie. Dodał, że konkretne działania Ukrainy mogą złagodzić szerzące się w Polsce nastroje antyukraińskie. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Abbas Araghchi, minister spraw zagranicznych Iranu, odpowiedział Donaldowi Trumpowi na jego zapowiedź pobierania opłat za korzystanie z cieśniny Ormas, określając Stany Zjednoczone mianem strażnika tego szlaku. Araghchi zgodził się z ideą pobierania opłat za bezpieczeństwo transportu, jednak ocenił stawkę Trumpa jako zawyżoną. Iran wcześniej planował wprowadzenie opłat, aby utrzymać kontrolę nad cieśniną, w której miały miejsce ataki na statki oraz doniesienia o atakach na port Bandar Abbas. Taryfa zapowiedziana przez Trumpa wynosi 20% wartości przewożonego towaru. Kryzys paliwowy w Rosji znacząco wpływa na zamówienia publiczne w sektorze zdrowia oraz służb ratunkowych. W maju i czerwcu liczba odwołanych przetargów wzrosła trzykrotnie w porównaniu do ubiegłego roku. Dostawcy paliwa preferują sprzedaż do klientów komercyjnych, co prowadzi do nieudanych przetargów. Eksperci przewidują dalsze pogorszenie sytuacji, co może skutkować rosnącymi wydatkami budżetowymi. W niektórych regionach cena benzyny EI92 przekroczyła 80 rubli, a produkcja benzyny spadła o 35% w porównaniu do wcześniejszego okresu. Dwoje byłych funkcjonariuszy włoskiego wywiadu zostało oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Rosji, w tym o przekazywanie tajnych informacji dotyczących planów zbrojeniowych Sojusz Północnoatlantycki oraz danych o systemach rakietowych. W odsłuchanych rozmowach ujawniono również instrukcje dotyczące Watykanu. Obaj podejrzani zostali zatrzymani 7 lipca w Rzymie, a śledztwo obejmuje także inne osoby, w tym aktywnych żołnierzy. Grożą im poważne zarzuty. Przemysław Czarnek stwierdził, że Polska powinna zmusić Unię Europejską do zaprzestania finansowania zbrojeń i odbudowy Ukrainy, podkreślając, że Ukraina powinna zmienić swoje podejście wobec Polski w kontekście spraw historycznych. Radosław Sikorski skomentował te wypowiedzi, nazywając je odbieraniem rozumu i wskazując na rywalizację polityczną. Ostrzegł, że takie podejście może prowadzić do wzmocnienia pozycji Władimira Putina w regionie. Czarnek zaznaczył, że Polska dysponuje wieloma narzędziami, aby wymusić na Ukrainie zmianę kierunku w stronę wartości proludzkich. Estońskie wojsko zbuduje nową bazę w Narwie, przy granicy z Rosją, która pomieści około 1000 żołnierzy, w tym jednostki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Władze miasta jednogłośnie zgodziły się na przekazanie gruntów wojsku, otrzymując w zamian blisko 400 tysięcy euro rekompensaty. Budowa tymczasowej bazy, która pomieści około 150 żołnierzy, ma zakończyć się na początku przyszłego roku, a docelowa baza powinna być gotowa do roku 2028. Dowództwo estońskiej armii podkreśla, że obecność wojskowa w Narwie ma być sygnałem dla lokalnej społeczności o przynależności miasta do Estonii. Proces wyboru wykonawców prac budowlanych ma zakończyć się jeszcze w sierpniu. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie lubuskim na 2 między węzłami Torzym i Jordanowo trwają prace na tym odcinku. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na S3 między Goleniowem Południowym a Kliniską obowiązują ograniczenia na drodze numer S3. Do 19 w województwie świętokrzyskim na DK74 w przełomie występują utrudnienia na tym fragmencie. Do 20 w województwie śląskim na S1F w Bielsku kierowcy napotkają zwężenia. Równolegle do soboty do północy na odcinku między Żywcem a Zwardoniem w Ciesięć trwają roboty na S1F. Do czwartku 31 grudnia do 1 w nocy w województwie dolnośląskim na rondzie w Kobierzycach na DK35 obowiązują duże ograniczenia.

Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Ukraina planuje pozyskać 300 pocisków do systemów Patriot na nadchodzącą zimę, co oznacza potrzebę 100 pocisków miesięcznie. Prezydent Zełenski rozwija także nowy system obrony Freie, zapraszając inne państwa do współpracy. W Paryżu powstała koalicja antybalistyczna, mająca na celu wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, która obecnie opiera się na systemach Patriot oraz europejskich rozwiązaniach SAMP/T i IRIS-T. Zełenski zaznacza, że odpowiednia obrona powietrzna może przyczynić się do zakończenia konfliktu przed zimą. W poniedziałek, 13 lipca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W Mini Lotto wylosowane liczby to 40, 21, 27, 14 i 12. W grze Ekstra Pensja wylosowano liczby 25, 3, 24, 2, 31 oraz 2. Następne losowania gier Lotto i Mini Lotto odbędą się we wtorek, 14 lipca 2026 roku o godzinie 22. Policja w Rosji zatrzymała Nadjeżdina, który został wpisany do rejestru agentów zagranicznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Został oskarżony o prezentowanie symboli ekstremistycznych w związku z opublikowanym wideo z liderem opozycji Aleksiejem Nawalnym. Po kilku godzinach Nadjeżdin został zwolniony z aresztu, ale musi stawić się w sądzie w piątek, 17 lipca. W przypadku uznania go za winnego, grozi mu do 15 dni aresztu. Nadjeżdin, przeciwnik wojny w Ukrainie, planował ubiegać się o mandat w Dumie Państwowej, jednak został zablokowany przez Centralną Komisję Wyborczą. W pożarze baru Ronbir na Lat Frau w Bangkoku zginęło co najmniej 28 osób, a 71 zostało rannych, w tym 25 ciężko. Świadkowie opisują, że ogień wybuchł nagle, a w wyniku paniki wiele ofiar znalazło się w toaletach. Wstępne ustalenia sugerują, że przyczyną pożaru mogło być zwarcie elektryczne w klimatyzatorze, jednak oficjalne informacje na ten temat wciąż nie zostały potwierdzone. Władze zapowiedziały przeprowadzenie szczegółowego śledztwa w tej sprawie. W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w Wenezueli 24 czerwca, zginęło co najmniej 4490 osób, a ponad 16 tysięcy osób zostało rannych. Kryzys humanitarny pogłębia się w obozach przejściowych, gdzie zagraniczne ekipy medyczne starają się powstrzymać rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. W szczególności w stanie La Guaira, który ucierpiał najbardziej, lekarze zajmują się nie tylko infekcjami, ale także pacjentami z chorobami przewlekłymi i problemami psychicznymi. Panamerykańska Organizacja Zdrowia ostrzegła, że kryzys sanitarny w regionie jest daleki od zakończenia. Sytuacja jest szczególnie trudna dla kobiet i dziewcząt, które zmagają się z brakiem dostępu do czystej wody i środków higienicznych. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Darlene Nordon obejmie mandat zmarłego senatora Lindsey A. Grahama w Senacie Stanów Zjednoczonych. Gubernator Karoliny Południowej, Henry McMaster, ogłosił tę decyzję, nazywając ją zaszczytem. Prezydent Donald Trump zarekomendował powołanie Nordon, uznając to za hołd dla jej brata. Lindsey Graham był znanym członkiem Partii Republikańskiej, a tuż przed śmiercią pracował nad nowymi sankcjami przeciwko Rosji, które popierał prezydent Trump. Centralne dowództwo Stany Zjednoczone ogłosiło rozpoczęcie nowych ataków na cele w Iranie, mających na celu osłabienie zdolności irańskich sił do atakowania cywilów i statków handlowych w cieśninie Ormaz. Amerykańska armia podkreśla, że ataki te będą powodować poważne straty wśród sił irańskich. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, popiera kontynuację działań militarnych, zaznaczając brak tolerancji dla irańskich działań. Iran z kolei ogłosił zamknięcie cieśniny Ormaz, co skutkuje atakami na statki próbujące ją przepłynąć. Nie osiągnięto porozumienia w Unii Europejskiej w sprawie kolejnych sankcji na Rosję, co może skutkować wzrostem ceny rosyjskiej ropy z 44 do 58 dolarów za baryłkę. W środę ambasadorowie państw członkowskich ponownie spotkają się, aby spróbować wypracować wspólne stanowisko. Kaja Kolles, szefowa dyplomacji Unii Europejskiej, podkreśliła konieczność zwiększenia presji na Rosję, aby zmusić ją do negocjacji, wskazując na obecnie korzystniejszą pozycję Ukrainy. Wciąż trwają prace nad zakazem wjazdu do Unii Europejskiej dla osób walczących po stronie Rosji, mimo sprzeciwu niektórych państw członkowskich. W ramach 21. pakietu zaproponowano również zakaz importu ryb z Rosji, jednak Niemcy i Portugalia wyraziły przeciw temu sprzeciw. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia i drugiego stopnia przed burzami oraz silnym deszczem dla 8 województw, w tym dla wschodniej części kraju. Alerty obejmują województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie, łódzkie oraz świętokrzyskie. W regionach objętych ostrzeżeniem drugiego stopnia przewiduje się opady od 40 do 80 mm, a w czasie burz porywy wiatru osiągną do 60 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o możliwych podtopieniach i zaleca ostrożność w pobliżu wezbranych rzek. Ostrzeżenia będą obowiązywać od poniedziałku wieczorem do wtorkowego południa. Wojciech Pyłka, skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo, twierdzi, że jest niewinny. Po emisji reportażu ekipy interwencji pojawiły się nowe dowody, w tym nagranie z eksperymentu procesowego, które zdaniem obrony potwierdzają jego niewinność. Były policjant zauważa, że brak dokumentacji na miejscu zbrodni oraz problemy z zeznaniami kluczowego świadka podważają wiarygodność oskarżenia. Obrońca Pyłki podkreśla, że dowody te powinny wpłynąć na ponowne rozpatrzenie sprawy. Sąd okręgowy w Świdnicy dotychczas nie wykazał wątpliwości co do wcześniejszych wyroków. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.